Lyrika Hector, loket z okna. Vypnął, ale że się do hovna. A haters, uprdela celá republika, ví, že mám se z tele. Jedu longboard, Ray-Ban, Braille, a te blaky, co Nightwork vyhodili, pošo.

Josh, jak steska. Si nice girl, ja wild boy. Pisto, ja nad boy. Sexy, ale nie musisz mnie rozpić. Jackson, thriller, stanął jako zombie.